0: Anin ci koch, babusia, aj pan miłania rus.
1: Ja kulka, indyj, kulku, suła.